Ekosisei Asempa 94.7 Asunyine Tie. Obi nie Ekosisei nie Bonsu awo mini sempa Debrani mamba Obi Som Obi Som Obi Oribo.